ludziom. Oto wszystko za to mili, oto wszystko za to mili, że twoja nie budziem. A gańbuja, a mnie budziesz.